Marek z Żoliborza. Wciąż analizuje, czy to moje hej na klatce było zbyt entuzjastyczne, co w jego głowie urasta do rangi egzystencjalnej katastrofy. Więc leci Just Give Me a Reason od Pink i Nate'a Ruessa, czyli dosłownie prośba o powód, od i w końcu przestać mielić ten błąd w radiu X-Vibe. Dla Marka od Marka.

znowu tu jesteś, w tej dziwnej porze, gdy cienie wydłużają się bardziej niż twoje kredyty, a kawa smakuje jak popiół w X-Vibe. W 1982 roku pewien człowiek uznał, że warto zainwestować w coś, co nazywano pierwszym komercyjnym telefonem komórkowym, ważącym niemal kilogram. Ludzie chodzili z tymi cegłami przy uchu, wyglądając jakby próbowali podsłuchać kosmitów, albo po prostu chcieli podkreślić swoją wyższość nad resztą społeczeństwa, które jeszcze nie wiedziało, że za kilka dekad stanie się cyfrowymi niewolnikami własnych kieszonek. To był totalny obłęd w czystej postaci, bo zasięg przypominał raczej wróżenie z fusów niż nowoczesną technologię. Skoro już mówimy o płynnym przechodzeniu przez życie bez żadnego oparcia, to czas na Tyla i Water w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

20 lat temu świat oszalał na punkcie filmu z 1982 roku pod tytułem Poltergeist, gdzie ekipa realizatorów w akcie totalnego obłędu postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie. Co brzmi jak niezły żart, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że te kości faktycznie należały do ludzi, którzy kiedyś spacerowali po ziemi, zupełnie nieświadomi, że ich finał będzie dość makabryczny i groteskowy w hollywoodzkiej produkcji klasy B. Bo przecież w X-Vibe cenimy takie kuriozalne historie bardziej niż sensowne scenariusze. A teraz w rytmie, który smakuje jak szminka na szkle. Manaam i Lipstick on the Glass w X-Vibe.

1996 roku twórcy filmu Toy Story tak bardzo bali się awarii serwerów, że ręcznie kopiowali każdy kadr na dyskietki, co w Nightmarkie brzmi jak wyrok śmierci dla technologii. Wyobraź sobie ten obłęd, gdy połowa pracy znika w czeluściach cyfrowego piekła. Ale przynajmniej teraz Malvo, Swayboy oraz K3NOT podkręcą ten beat w X-Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
3: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum i moje gadaniny w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, stał się głównym bohaterem najbardziej bezczelnego włamania w historii telewizji, gdy nieznany sprawca z maską z gumy i w blaszanej masce przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, wygadując kompletne bzdury o bitach i reklamach Pepsi, po czym zniknął w mroku technologii, zostawiając wszystkich z poczuciem, że jednak świat jest jeszcze dziwniejszy niż nasze największe lęki. Całkiem niezły klimat na takie bezsenne noce, kiedy grawitacja wydaje się opcjonalna. Więc teraz Dua Lipa i DaBaby z Levitating zabiorą cię wysoko ponad ten absurd w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej pracy w korpo i czuje się jak w klatce, co jest dość ciężkie, biorąc pod uwagę, że zaraz poleci Anders, bo w sumie to każdy z nas jest teraz trochę takim zagubionym Andersem w betonowej dżungli. To było 01099, Paul Iski Aggu z numerem Anders, które właśnie wleciało w radiu X-Vibe dla Marka od Marka. Trzymaj się tam, stary, przynajmniej kawałek masz niezły.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł umieszczenia ukrytego oprogramowania w płytach Sony, które infekowało komputery niczym wirus, żeby tylko zablokować kopiowanie. Totalny obłęd, bo zamiast ochrony dostałeś szpiega w systemie. Świat technologii bywa bardziej toksyczny niż twoja pierwsza randka. Poczuj ten bit, zanim system padnie. Norbi z utworem Rozkołyś się leci w X-Vibe.

wie nad raniem, a ty wciąż próbujesz oszukać własny mózg, że sen to tylko opcja, a nie przykry obowiązek. Więc witaj w Nightmare, gdzie rzeczywistość jest równie dziurawa, co fabuła w kinowych hitach z lat 90. Bo czy wiesz, że przy kręceniu filmu Poltergeist w 1982 roku ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z tamtejszych sklepów? Więc ten cały niepokój na ekranie nie wynikał z gry aktorskiej, tylko z faktu, że ktoś dosłownie kopał w grobach, żeby zaoszczędzić parę dolarów na budżecie, co czyni cały ten film jednym wielkim cmentarnym żartem. A teraz niech ten rytm w X-Vibe zagłuszy stukot kości. Czas na Z oraz Foxes i ich Clarity w przestrzeni X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

słuchaj, Grażyna z Opola tutaj. Mój szef znowu wywija takie numery, że tylko muzyka mnie ratuje. Puść mi, no nie wiem, może Closer od i The Chainsmokers Halsey. Bo przy tym przynajmniej zapominam o tym wariacie, słuchając Radia X-Vibe.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tego bezsennego zawieszenia w próżni między wczoraj a jutro w X-Vibe. Skoro już musisz gnić przy głośniku, to wiedz, że w 1986 roku świat kinogrozy doznał lekkiego skrzywienia przez film Maximum Overdrive, gdzie maszyny nagle uznały, że ludzie to jednak słaby sort i trzeba ich wyeliminować. Stephen King sam to reżyserował i podobno był tak naćpany, że ledwo kojarzył bazę, a ekipa filmowa miała więcej wypadków niż plan współczesnego blockbustera. Maszyny wygrywały z ludźmi w rzeczywistości, bo obsługa techniczna prawie straciła tam życie przez opętane kosiarki. Totalny absurd, w rytm którego teraz wjeżdżają Two Colors, Safri Duo oraz Chris De Sarandi w kawałku Cynical, płynącym z fal X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w roku 1987 pewien amerykański inżynier postanowił, że świat potrzebuje dźwięku włączania komputera, który brzmi jak cyfrowy pogrzeb. Więc wgrali tam syntezatorowy motyw tak niepokojący, że ludzie zaczęli się budzić w nocy z poczuciem, że ktoś w salonie przestawia meble. Co tylko dowodzi, że technologia od zawsze chciała nas lekko wystraszyć. Podobnie jak jazda miejską komunikacją o 3 rano, kiedy jedyne, co trzymacie przy życiu, to ten jednostajny bit. Więc teraz T-Love i autobusy i tramwaje w X.

W 1982 roku pewien gość z ekipy filmu E.T. tak bardzo bał się brzydoty kukły kosmity, że na planie zawsze trzymał pod ręką igłę, żeby w razie czego przebić to gumowe monstrum. Wyobraź sobie ten absurd, gdy w X-Vibe sączysz nocny klimat, a obcy próbuje cię przestraszyć. Teraz Post Malone oraz Sway Lee i Spoil My Night.

Siedzisz sobie w ciemnościach, a w głowie masz pewnie obrazki jak z kiepskiego filmu grozy klasy B, bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o nazwie Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset i potrafiła ruszać pyszczkiem w rytm bajek, co w teorii miało bawić dzieciaki, a w praktyce sprawiało, że pluszak wyglądał, jakby próbował nawiązać kontakt z zaświatami, szczególnie gdy bateria padała, a głos stawał się niskim, demonicznym pomrukiem. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki zdecydowanie bardziej konkretne niż zepsuty miś, który chcecie pożrać żywcem. Teraz Rihanna i Bitch Better Have My Money w X-Vibe.

Biata sułał tutaj. Grypa mnie dopadła, więc biorę wolne i muszę jakoś przetrwać, puszczając sobie Rise od Lost Frequencies w Radiu X Vibe.

wiesz, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Otóż to, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były po prostu za drogie, więc zamiast wydawać kasę na rekwizyty z gumy, woleli załatwić sobie autentyczne zwłoki, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że nikt z obsady nie wiedział, że tabla się wśród dawno zmarłych ludzi. Więc kiedy będziesz dziś zasypiać, pomyśl o tym, że nawet najbardziej wypieszczone efekty specjalne mają w sobie nutkę cmentarnego chłodu. A teraz zostawiam cię z klasykiem, który brzmi jak marzenie o lepszym jutrze. Krzysztof Krawczyk i Byle było tak. 15 Vibe.

0: Słońce już czai się za horyzontem jak wierzyciel, któremu zapomniałeś oddać kasę, więc pora zwijać ten cały majdan w X-Vibe. Wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, drugą część nakręcono z użyciem prawdziwych szkieletów, bo gumowe rekwizyty były za drogie. Ekipa pracowała wśród autentycznych trupów, nie mając o tym pojęcia, co w sumie wyjaśnia, dlaczego ten film jest tak przesiąknięty klimatem grozy. To dopiero oszczędność, którą doceniłby każdy księgowy z piekła rodem. Teraz czas na dawkę energii, która wyrwie cię z letargu skuteczniej niż zimny prysznic, bo Kesza z numerem Blow wkracza do X-Vibe.
1: Dance.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

It's not right, but it's okay. No niby nie jest, ale po tym rozwodzie przynajmniej masz wolną chatę na Voyage Voyage. Pakuj walizki, bo i tak nigdzie nie polecisz. A teraz leci następny kawałek na Radio X Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

To był Out My Head od Topic i A7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że Topic, zanim zajął się produkcją, pracował w sklepie z elektroniką? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca Daffy. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po 3 nad ranem zamówiło pizzę z ananasem i czosnkowym sosem. Więc Ghost od Saxena, Ako, Elise Liebert oraz Robsu to idealny soundtrack do tego duchowego oczyszczenia, którego doświadczasz teraz w Radiu X-Vibe.

był Heatwave w wykonaniu Robina Schulza i Akon w X-Vibe. Wiedziałeś, że Akon ma 5 dzieci i założył fundację, która dostarcza prąd z energii słonecznej do milionów domów w Afryce? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Secret Service. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z trzeciego piątra przesyła ta wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wydech w starym aucie to budzik dla całej okolicy. Więc dedykuje mu Lily Was Here od Dave'a Stewarta i Candy Dulfer, bo ta Lilia dawno od i zwiędła, gdyby musiała wdychać te spaliny co rano w radiu.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

powiedziałeś I want it that way, a skończyłeś z Heartbreak Anniversary, czyli klasyczny scenariusz. Najpierw obietnice bez pokrycia, potem płacz nad rachunkiem za terapię. Totalny odlot w Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

dostałeś reminder, żebyś nie zapomniał, jak bardzo zmarnowałeś życie. A teraz wjeżdża Anna, pewnie twoja jedyna szansa, żeby wreszcie wyjść do ludzi. Ale nie licz na cud, to tylko Radio I.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojej teściowej, bo po tym jak spadła w uzależnienie od zbierania narkotycznych ilości przeterminowanych ziół leczniczych, ten kawałek jest jedynym logicznym opisem jej stanu. Więc posłuchajcie Liquido i Narkotik w Radiu X-Vibe, bo to klasyk od Marka dla teściowej Grażyny. Trzymajcie się tam ciepło.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To był Simple Minds i Don't You Forget About Me w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jim Kerr napisał ten tekst w 20 minut, mimo że początkowo zespół wcale nie chciał go nagrywać. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nimi wjeżdża One Republic. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Najpierw przewracasz domino, a potem liczysz na Zanzibar. Jakbyś miał budżet na wakacje. Spoiler! Obaj wiemy, że utknąłeś w korku na obwodnicy. Radio X Vibe.

Watermelon Sugar w wykonaniu Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Harry przed karierą muzyczną pracował w piekarni? Następne hity dla pokolenia X, a w nich Jamie Foxx i Kanye West. Zostań w radiu X.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym prosi o utwór dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje tanich wrażeń, skoro co noc testuje głośność swojego nowego systemu kina domowego. Więc puszczamy Cheap Thrills od Sia i Sean Paul w Radiu X Vibe, żeby chłopak wreszcie poczuł te tanie emocje bez budzenia całej klatki.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wirtualnego oszusta od rzekomych paczek z nieopłaconym cłem, które wpadają mi do skrzynki częściej niż rachunki. Więc w Radio X-Vibe leci Take a Chance od Waterfront Home, bo przecież ten typ faktycznie zaryzykował, licząc, że nabiorę się na jego kolejny przekręt.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był Move w wykonaniu Adam Porta, Strive, Kaine Music, Orso i Malaki w X-Vibe. Czy wiesz, że Adam Port, zanim zajął się muzyką, był zapalonym szachistą? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę leci Ozone. Zostań z radiem X-Vibe.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: up, picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skończyły się łzy, więc pora na sąsiadów, bo No Tears Left to Cry zamieniamy na Pound the Alarm. Chyba czas, żeby w końcu ktoś wpadł z taranem, co? Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Miałeś I got a feeling, że to będzie dobry dzień? Cóż, Colors of Your Dream szybko wyleczy cię z tego złudzenia. Witaj w rzeczywistości. Słuchasz radia X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Ignacy ze Złotopolisk. Grill się rozkręcił na całego. Dym wszędzie. Ale wrzućcie w końcu ten kawałek Cherry Blossom Girl od R, bo już nie wyrabiam w tym hałasie na Radio X5.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to był Cuddly Toy Roachforda w X-Life. Wiedziałeś, że Andrew Roachford nagrywał ten hit w piwnicy, bo studio było wtedy za drogie? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Coldplay. Zostań

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Skoro I like me better, to dlaczego wciąż zachowujesz się jak turn around, hey, what's wrong with you? Serio, zrób sobie przysługę i przestań być taką dramą. Radio X Wa.

0: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

to była Santa Maria od Luca Vasta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luca, zanim zajęła się muzyką, pracowała jako modelka w Paryżu? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Black Lace. Zostań z radiem.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na skrzyżowaniu. A ja do dziś zastanawiam się, czy w ogóle masz lusterka. Więc żebyś w końcu mnie usłyszał, puszczam Hear Me Now od EMOC oraz Josiah Nichols. Bo skoro wtedy nie słuchałeś, to może teraz w Radiu X-Vibe wreszcie do ciebie dotrze, że tamto wymuszenie było zwyczajnie niekulturalne. A ten kawałek leci od Marka dla ciebie, żebyś w końcu zaczął zwracać uwagę na innych kierowców.

to był Riptide Vance Joya w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Aneka. Zostań z radiem X-Vibe.

Ej, Lucyna z Pupków tutaj. Biegam z tortem i próbuję nie podpalić kuchni przed urodzinami taty, więc puśćcie szybko The One od Kylie Minogue, bo to jedyne, co go dziś uspokoi w tym Radiu X-Vibe.

Najpierw kiss, kiss, a zaraz potem błagasz o mercy. Typowy scenariusz z twojej ostatniej randki, co? Nie pytam, jak się skończyło, bo i tak brzmi to jak totalny dramat. Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

ona niby Needed Me, a potem wjeżdża Fuiz Lawrence d'Arabie. I już wiesz, że ten wieczór skończy się albo na pustyni, albo na komisariacie. Totalny obłęd. Radio X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo tylko ta piosenka idealnie opisuje ich walkę o to, kto w końcu zajmie miejsce na kanapie przed telewizorem. Gość ma rację, bo przecież Edwin McCain śpiewa tu o byciu tym jedynym, który w końcu wygrywa pilota w tej zażartej batalii o wieczorny serial. W Radiu X-Vibe leci teraz I'll Be Edwina McCaina dla teściowej od Marka. Niech wygra lepszy w tym starciu o pilota.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było All of My Heart zespołu ABC w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Martin Fry, zanim zaczął śpiewać, pisał artykuły o modzie? To następne hity dla pokolenia X. A już za chwilę Nekairos i Rory Hope. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

ten gość z The Man Who Can't Be Moved w końcu wstał z chodnika, bo wjechały hardcore vibes i trzeba było ruszyć tyłek. Tak, to moja wina. Przestań pytać. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

był Lil Nas X i That's What I Want w X-Vibe. Wiedziałeś, że on sam napisał tę piosenkę, bo cóż, potrzebował hitu na szybko. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Rihanna i Ne-Yo. Zostań z Radiem

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Słuchaj, tu Mariola ze zdrady. Normalnie przypomniały mi się te piątkowe mecze pod światłami, więc może puścisz, a no tak, Drip to Heart od Lil Baby Gunna, bo w Radiu X Vibe przynajmniej nie puszczacie tego radiowego badzieja.
1: Run that back, turbo.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Philips Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy do wysyłki, ale przez telefon wyszło, że jest gotowy do wysrywki. Więc teraz obaj udają, że nie widzieli tej wiadomości, a żeby trochę rozluźnić atmosferę w radiu X1 Vibe, leci Jazz It Up od Real to Real. Dla szefa od Marka, bo ten jazz przyda się wam obu, żeby zapomnieć o tym niefortunnym słowie.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To było Bauch Beine Po, Shirin David w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shirin przed karierą muzyczną zaczynała jako popularna youtuberka od makijażu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Lil Wayne. Zostań w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

byliśmy młodzi, więc logiczne, że teraz urosłem o 3 metry. Pewnie od tego ciągłego poprawienia garba przed monitorem. Życie to jednak niezły żart. Radio i

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: słuchasz radia X-Vibe. Gratulacje, jesteś jednym z tych, co jeszcze potrafią zwolnić.
1: A kiedy przyjdzie także po mnie?

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuję.

Najpierw byłeś wanted, a teraz stoisz naked in the rain? Słuchaj, jeśli szukasz tak desperacko uwagi, to może chociaż weź parasol, bo przeziębienie to nie jest rock'n'rollowy styl życia. Radio X-Vibe.

Bogumiła z Bytomia tutaj. Czekam na te wyniki badań i już korba mi odbija. Więc puśćcie mi w końcu Sean Paul i utwór Get Busy, bo tylko to mnie uratuje. W Radiu X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

To był Wake Me Up Before You Go Go zespołu Wham, Vix Vibe. A czy wiesz, że George Michael napisał ten hit na notatce, którą zostawił rodzicom na lodówce? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a teraz wjeżdża Black Box. Zostań z radiem X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Krystyna Prońko i jej recepta na całe zło. To dowód na to, że w 1994 roku wciąż wierzyliśmy w uzdrawiającą moc muzyki. Choć dzisiaj pewnie bardziej przydałaby się nam aspiryna. Warto pamiętać, że w 1986 roku naukowcy oficjalnie uznali, że odtwarzacze kompaktowe nie zniszczą świata. Co jak widać po dzisiejszym chaosie było dosyć optymistycznym założeniem. Skoro już oswoiliśmy technologię, czas na odrobinę mniej sentymentalnego zgiełku niż u Krystyny, bo w Radiu X Vibe zmieniamy klimat na coś, co brzmi jak pewność siebie, podana w bardzo hałaśliwej formie. Teraz Lil Nas X oraz Jack Harlow i Industry Baby w Radiu X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Angelika z Zezulina tutaj. Mały w końcu zasnął, więc muszę to uczcić, puszczając Jai Ho, You Are My Destiny od Anand i A.R. Rahman, The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, bo to jedyne, co mnie dzisiaj uratuje w Radiu

Ten utwór zawsze przypomina mi, że miłość to pojęcie mocno elastyczne, zwłaszcza gdy słuchasz go w pełnym słońcu, a w rzeczywistości za oknem masz tylko ciemność i szarą codzienność. W roku 1985 ludzie wierzyli, że księżyc jest zrobiony z zielonego sera, a dziś po prostu wierzą, że wszystko w sieci jest prawdą. Nie wiem co gorsze, ale przynajmniej wtedy muzyka miała w sobie ten specyficzny takt, który sprawiał, że chciało się żyć. Teraz czas na The Waterboys i The Hole of the Moon w X-Vibe.

To był Daylight od Maroon 5, Vix Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine w młodości pracował jako kelner, zanim zaczął sprzedawać miliony płyt? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Anastasia. Zostań z radiem.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

каждая.

Radio X-Vibe. Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Manam i tylko tango to idealny sposób, żeby przypomnieć sobie, jak bardzo kiedyś lubiliśmy komplikować proste sprawy. A przy okazji warto wspomnieć, że w 1996 roku pewien zdeterminowany człowiek opatentował sposób na przesyłanie muzyki przez internet, co w efekcie doprowadziło nas do miejsca, w którym pieniądz rządzi nie tylko na giełdzie, ale i w każdej playlistowej rotacji. Skoro już przeszliśmy od dramatycznych tango do czystej gotówki, czas na zmianę klimatu. Bo choć sentymenty są urocze, to w Radiu X-Vibe wolimy konkret. Więc teraz Cardi B i Money w Radiu X-Vibe. Look, my bitch is all bad.

Słuchaj, Wacława ze Szczecina tutaj pakuje właśnie kartony dla mojego, który utknął na tej placówce, więc muszę mu puścić Mr. Big To Be With You 2021 Remastered, bo tylko to nas ratuje w tym całym Radio X Vibe.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Better Days w wykonaniu tej trójki to optymizm, którego mój system nerwowy w tej chwili kompletnie nie potrzebuje. W 1995 roku pewien Szkot wpadł na pomysł, że można nagrać hit grając na gitarze w deszczu, co było równie genialne, co skazane na porażkę wizerunkową. Skoro życie bywa przewrotne jak pogoda w Glasgow, sprawdźmy, czy Del Amitri nadal brzmią tak bezpretensjonalnie jak w tamtych czasach. Więc teraz Roll to Me w X-Vibe.

To był I Wanna Know w wykonaniu Alesso i Nico Invince w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nico Sereba z tego duetu był bliski kariery piłkarskiej w norweskiej pierwszej lidze, zanim zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę usłyszysz Bratanen, Janu i Re. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Raz, dwa, trzy i ich. Nikt nikogo. To ten rodzaj mądrości, po której człowiek ma ochotę albo zamyślić się nad życiem, albo po prostu wyjść z domu, żeby nie musieć słuchać własnych myśli. W 1997 roku świat oszalał na punkcie filmu Titanic, co udowadnia, że ludzie od zawsze kochali taplać się w sentymentach, byle tylko mieć przy tym odpowiednio epicką ścieżkę dźwiękową. Skoro jednak kończymy już z tymi refleksjami, czas na coś, co wybudzi cię z letargu i przypomni, że w Radiu X Vibe nie ma miejsca na nudę, nawet gdy za oknem robi się ciemno. Teraz Fallout Boy i Centuries w Radiu X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Arianna właśnie kazała nam potwierdzić oczywistości, co jest równie odkrywcze jak wiara w to, że w 1990 roku ktoś faktycznie czytał instrukcję obsługi Walkmana przed włożeniem kasety. Zawsze mnie bawiło, jak w tamtych czasach udawaliśmy, że rozumiemy technologię, której nie ogarniali nawet inżynierowie. Teraz, żeby przestać analizować własne życie, czas odblokować głowę i pozwolić muzyce przejąć stery. Więc niech Envoke i Free Your Mind w X-Vibe zrobią porządek w twoich myślach. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

było Can't Feel My Face w wykonaniu Veranda Live w X-Vibe. Czy wiesz, że Madonna, zanim stała się ikoną, pracowała w Dunkin' Donuts, skąd wyrzucono ją za przypadkowe obsypanie klienta pączkami z dżemem? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na samą Madonnę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

czerwone gitary z tym swoim nie zadzieraj nosa przypominają, że pewna pewność siebie bywa wręcz rozbrajająca. Zupełnie jak w 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy w historii oficjalnie wprowadzono do opieku światową sieć, zmieniając definicję samotności na zawsze. Dziś zamiast łączyć się z modemem, po prostu otulam się dźwiękami, które pasują do tego wieczoru idealnie. Bo skoro już mamy być w nastroju na swetry, to niech przynajmniej towarzyszy temu odpowiednia ścieżka dźwiękowa, a nie tylko narzekanie na wiatr za oknem. Więc odpuśćmy sobie te gitarowe uniesienia na rzecz czegoś bardziej chłodnego. Teraz Lone Tusker i Sweater Weather w Radiu X.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Kids to instrukcja obsługi ich małej kozy, która zjada mu wszystkie iglaki w ogródku. Totalny obłęd, ale w sumie kto od... I pomyślał, że ten hit to tak naprawdę poradnik dla hodowców zwierząt gospodarskich w terenie zurbanizowanym. A teraz w Radiu X-Vibe Robbie Williams, Kylie Minogue, Kids. Dla żony od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sophie właśnie przekonywała nas, że wiosna trwa wiecznie, co brzmi jak obietnica złożona przez kogoś, kto nigdy nie widział odśnieżania w listopadzie, ale skoro już przy marzeniach jesteśmy, to w 1987 roku Susan Vega nagrała utwór bez żadnego podkładu instrumentalnego, udowadniając, że wystarczy mieć coś do powiedzenia, żeby wkurzyć producentów muzycznych. A teraz ten sam minimalizm w wersji tanecznej wraca, ot i przypomnieć, że w X-Vibe nawet proste dźwięki potrafią zrobić robotę. Więc czas na DNA, Susan Vega, Neil Slateford oraz Nick Budd w utworze Tom's Diner w wersji siedmiocalowej.

to był Can't Stop the Feeling z filmu Trolle w wykonaniu Justina Timberlake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin ma zakaz jedzenia pizzy przed koncertami, bo ponoć źle wpływa na jego głos? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zespół Chicago. Zostań w radiu X-Vibe.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment. Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X Vibe.

Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. I'm sexy and I

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Piotr Szczepanik i te jego kormorany to definicja wieczoru, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziele zaczynają patrzeć w okno z nostalgią. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1986 roku światło dzienne ujrzała pierwsza wersja systemu Windows, co dowodzi, że ludzkość od zawsze miała skłonność do komplikowania sobie życia w imię postępu. Dzisiaj zmieniamy klimat na coś zdecydowanie mniej sielankowego, bo przecież ile można gonić ptaki nad wodą, kiedy za rogiem czeka zupełnie inna energia? Czas porzucić te sentymenty i wejść w bardziej konkretny klimat, bo życie jest zbyt krótkie na ciągłe oglądanie się za siebie. Więc teraz Tory Lanez i Love w Radiu X Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

Słuchaj, dostałem wiadomość od Krzyszka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej byłej, bo jak twierdzi, ona serio sypała mu do kawy jakieś dziwne proszki, żeby go uzależnić od ich związku. To jest totalny klasyk o toksycznej chemii w kuchni, a nie o jakimś tam uczuciu, więc uważajcie na to, co pijecie przy śniadaniu. A teraz w Radiu X Vibe, Kesha, Your Love Is My Drug, dla Kaśki od Krzyśka.

0: like your beard.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Shuffle Disco Machine jechał tak gładko, że niemal zapomniałem o istnieniu rzeczywistości. Ale dopamina to tylko chemia. A w 1990 roku świat oszalał na punkcie pewnego nagrania, którego nikt nie potrafił poprawnie przeliterować, co zresztą idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru w X-Vibe. Bo kiedy już myślisz, że odnalazłeś właściwy rytm, życie podrzuca ci coś, co smakuje dokładnie jak ta toksyczna mieszanka, której nie sposób wyrzucić z głowy. Więc niech Bell Biv DeVoe i ich Poison wybrzmią teraz w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

of the Nation od SRND w X-Vibe. Wiesz, że ten gość kiedyś przez przypadek zagrał cały koncert w niewłaściwym mieście? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca Gigi D'Agostino. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięczaków. A w X-Vibe właśnie wjeżdżamy w rejony, gdzie rozsądek wyjeżdża na urlop bezterminowo. Pamiętasz, jak w 1987 roku pewien stary telewizor marki Zenit zaczął żyć własnym życiem podczas emisji wiadomości w Chicago? Bo jakiś dowcipnic z dostępem do mocnego nadajnika włamał się na wizję w gumowej masce Maxa Headrooma i nikt do dziś nie wie, kto to był ani jak to zrobił. Wyobraź sobie ten absurdalny beat, przerywany statycznym szumem i kolesia w masce pląsającego w rytm kompletnego chaosu, podczas gdy ludzie przed odbiornikami przecierali oczy ze zdumienia. Bo technologia czasem lubi płatać figle. Teraz Drake i Feel No Ways w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Biata zsułałk tutaj. Grypa mnie dopadła, więc biorę wolne i muszę jakoś przetrwać, puszczając sobie Rise od Lost Frequencies w Radiu X Vibes.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc wpadłem dotrzymać ci towarzystwa w tym nocnym obłędzie. Bo w X-Vibe światło zawsze gaśnie w najmniej odpowiednim momencie. Pamiętasz rok 1992 i szał na film Powrót Batmana? McDonald's musiał wycofać gadżety z wystawów, bo plastikowe maski pingwina dusiły dzieciaki, co jest totalnie makabrycznym żartem losu, skoro główny bohater był chodzącym koszmarem. Wyobraź sobie te wszystkie maluchy biegające w maskach, które zamiast zabawy serwowały darmowy brak tlenu. Czysty absurd w rytmie miejskiego zgiełku, który teraz brzmi jak ponura przestroga. Nie ma co się bać, lepiej posłuchać, jak brzmią prawdziwe alarmy. Więc teraz Artur Rojek i Syreny w X.

W latach 80. pewien producent horrorów użył prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty i nikt nie zauważył różnicy w tym całym chaosie. A skoro już jesteśmy przy makabresce, w X-Wipe posłuchaj, jak Bruno Mars czaruje złotem w rytmie bitu, który wchodzi pod skórę tak głęboko jak wspomniane kości. Teraz Bruno Mars i 24K Magic w

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Wiesz, kiedyś świat był prostszy, a przynajmniej tak sobie wmawiamy, żeby nie zwariować. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerywając sygnał w sposób tak absurdalnie niepokojący, że do dziś nikt nie wie, kto krył się za tą plastikową maską i wykrzywionym cyfrowym obrazem. Wyobraź sobie, że siedzisz w domu, jesz kolację, a nagle w telewizorze pojawia się gość, który sprawia, że czujesz się jak w tanim horrorze klasy B, a potem po prostu znika w eterze, zostawiając wszystkich z pytaniem, czy to był jakiś haterski żart, czy początek końca cywilizacji. Co w sumie pasuje do klimatu Nightmarek, bo w X-Vibe lubimy, jak życie mija w dziwnym rytmie. Więc teraz Flo Rida i jego Good Feeling wpadają z wizytą w X-Vibe.

Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić do filmu E.T. prawdziwych żebraków, bo ich twarze były bardziej autentyczne niż charakteryzacja, co brzmi jak niezły nightmarek w czasie audycji w X-Vibe. Ale hej, w Hollywood zawsze liczył się tylko efekt, więc teraz Nathan Evans i 220 Kids z Wellerman wciągną cię w otchłań w X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

księżyc wisi nad miastem jak źle wycięty kawałek tektury, a ty znowu nie śpisz, bo w głowie tłucze się myśl o tym, że w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł i wysłać w kosmos płytę winylową z nagraniami dźwięków Ziemi, jako wizytówkę dla obcych. Co w sumie jest szczytem naiwności, bo jeśli kosmici usłyszą te nasze wszystkie kłótnie i reklamy, to pewnie w ramach kary zafundują nam błyskawiczną anihilację zamiast wizyty zawłówczej. A Night na Rec to tylko bezpieczny azyl w X5, gdzie przynajmniej nikt nie próbuje nawiązać kontaktu z międzygwiezdną cywilizacją. Za to Marek Grechuta i Anawa w Nie dokazuj udowadniają, że ziemskie problemy są całkiem znośne przy odpowiednim rytmie. Więc posłuchaj tego w X5.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu?

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie wolałby, żeby te wszystkie wakacje trwały wiecznie, bo w pracy każdy udaje, że go lubi, a on po prostu chce mieć święty spokój. Zanim lipiec nas wykończy, posłuchajmy czegoś, co brzmi jak topnienie asfaltu w środku nocy. To był totalny odlot. A teraz leci July od Butylik, Lex Morris i Margat. Dla wszystkich, którzy mają dość udawania. Od waszego ulubionego radiowego cynika w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl